que gustaro y sumi si visiva baba uno kayoy como a la yapa tusti vuk lut koluk a zlatna ribica na skrgima gribica pogledajte samo medu bucu strašni zmaj popije more u jednome gucu.